Rokos. Rock Radio. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. Rock Radio Stage. Ikony roku. To Stage. Ikony roku. Ikony roku. Ikony roku.